0: malaria ilepaya ukwavula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafiabumi ukubombela pamona wa Development Media International. Okay, Mumbi. Shhh. Tusha kunumba. Sorry, bache. Bushen pesa mwafiko kulanshanya.
0: Batrejela. Mwale fuma fuma sana panse. Bushen Mumbi alifia bwino.
1: Oh, Mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala. Panto mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
0: Umubili yoku kava, noku luka. Mulete nitala kono. Ale umfiku uwa kava, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala no mbalini na kwa tefishi vilo fya malaria.
1: No mbanga meeting.
0: Kukumu ndapa kuli malaria, no mba ekwa papamolo pafya kula ndapo pali meeting. Ukokoloku ndapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
1: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la pobwangu, tia ni nombaline.
0: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekava, kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafiabumi, ukubombela pamona wa Development Media International.

0: malaria ilepa ya ukwagula ukupose nshita. Umwana wenu umubiri ngawule kava kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International. Oke oke mumbi. Tusha kunumba. Sorry bache. Ushen pesa mwafika kulanshanya.
0: Batrejala. Mlefu mafuma sana panse. Usha mumbi alifia bwino.
1: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
0: Umubili yoko kaba, noko luka. Mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi bilo fya malaria.
1: No mbanga meeting.
0: Ukumunda pakuli malaria, no mba ekwa papamolo, pafya kulanda pakuli meeting. Ukokolo kundapwa kulabika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
1: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la po wangu, tieni nomba lini.
0: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.